0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodzie z Tobą, błogosławiona si między nami i błogosławienie sa Twojego telesa, Jezus.
1: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznike, zdaj
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodje s teboj, blagoslovljena